0: budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.
1: Un día normal en los Estados Unidos.